ja tu mogę gadać wiecznie. Wspominam w ciszy stare czasy i odpalam świeczkę. Są marzenia, które się nie spełnią.